0: moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.